A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania Bruce'a, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1.

0: czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Same hity. Radio.

Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: FM. Voice by AI.
1: Cześć, jest siódma. 15-letni napastnik ze szkoły podwyżkowej może odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Nastolatek zabił wczoraj woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Według policji to były uczeń tej szkoły. Atakował na oślep. 15-latek miał na głowie kask z kamerą. Potrzebna będzie teraz także opinia biegłych w sprawie jego zdrowia psychicznego. W nocy znów pojawiły się alerty. To w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zagrożenie minęło około pierwszej. Wielkie rządowe inwestycje mogą mieć wielkie poślizgi. Według Pulsu Biznesu port Polska nie zostanie oddany do 2032 roku. Opóźnić się może też elektrownia jądrowa. Robert Więckiewicz uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Aktor odsłonił wczoraj swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.

17. No do tej godziny to chyba się wszyscy rozbudzą, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers and good mood w Radiu Kiss FM. Bo na sam początek tej godziny Bambi i BDOS, czyli absolutna nowość z dzisiaj. Posłuchajmy.

0: dzieckiem jest Piotr Domalewski, reżyser Cichej Nocy czy Hiacynta. No i jest starszy od aktorki o 11 lat. I najlepsze jest to, że ich historia zaczęła się dokładnie tam, gdzie oboje czują się najlepiej, czyli na planie filmowym. Poznali się przy pracy m.in. przy Ministrantach, no i wygląda na to, że z zawodowej chemii zrobiła się taka, wiecie, chemia na serio. Oboje raczej nie wystawiają swojego związku na światło dzienne, więc tutaj mamy zasadę mniej Instagrama, więcej prywatności i chyba właśnie dlatego ten romans robi takie zamieszanie w sieci.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: So good już teraz.

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always.

0: 28 minut po siódmej i to czas na nasz codzienny daily reminder. Słuchajcie, zegnijcie palec, jeśli, uwaga, będzie edycja, czy wzięliście ze sobą wszystko z domu. Śniadanie, okej, woda, kawa, klucze, telefon i portfel. Jeśli macie to wszystko, to nic wam więcej w ten piątek nie potrzeba. Poza tobą nic, Sylwka, już teraz.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: zbiera. Mamy 7:38. Jeżeli scrollowaliście ostatnio TikToka, najprawdopodobniej wyskoczyła wam para, przy której pomyśleliście, co tu się dzieje. I to prawdopodobnie była Margareta i Mahomet. No, ich relacja z Kocha Elbo Wróć właśnie robi niezły viral. 32 lata różnicy, różne języki, a mimo to oni twierdzą, że uczucie jest jak najbardziej prawdziwe. Oczywiście internet ma już swoje teorie i część komentujących zastanawia się, czy Mahomet nie jest z Margaretą dla wizy. Ona jednak odpowiada krótko: tyle czasu udawać się nie da. No i szczerze, ja tam bardzo lubię ten content, więc niech nigdy nie przestają.
1: Margareta i Tunizja, Tunizja smile. Margareta Polanda, Tunizja kraj.
2: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

15 minut, mamy już godzinę 8, a przed nami jeszcze w tej godzinie Generation Youngling czy Izabella Rossa, ale będzie też ploteczka ze świata influ. Będziecie ze wszystkim na bieżąco, także nie bójcie się, bo ktoś naprawdę wyjątkowy ma dzisiaj urodziny. Za chwilę

0: totalnie trenduje na socialach i ja się wcale nie dziwię. A tak jak wam obiecałam, zdradzę wam, kto dzisiaj ma urodziny. Uwaga! Skolim kończy 30 lat. Z tej okazji z dziką rozkoszą zaśpiewam mu 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Skolimku, kochany, żyj nam w tej temperaturze 200 lat, a ja opowiem wam po 8, jak Skolim urodziny wczoraj świętował, bo był burmistrz Festenfani. No, było naprawdę na pełnej, także nie mogę się doczekać, aż wam o tym wszystkim opowiem.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: A już teraz Izabella Rossa, I'm yours. No, na TikToku mam to wszędzie, wy chyba też, co?

0: więc to idealny czas na update Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co się dzieje w Polsce i na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia żywnością czy suplementami jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane. Główny Inspektorat Sanitarny chwali się m.in. wyspecjalizowanym laboratorium do badań w Lublinie. Zapowiada też kolejne zakupy sprzętu. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Anne Carson tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej. To autorka, która łączy poezję, prozę, dramat oraz zainteresowanie literaturą i kulturą antycznej Grecji.
3: Problemy między innymi na moście Siekierkowskim dla jadących w kierunku Mokotowa. Jest tam węzej, kierowcy mają mniej pasów do dyspozycji z powodu prac drogowych. To raz, a dwa, no akurat o tej porze właśnie w tę stronę ruch jest większy.

już z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dzisiaj najbardziej nieprzyjemnym elementem pogody będą silne podmuchy wiatru, które od rana nam towarzyszą i są zapowiadane dzisiaj.

głośniej, bo już za moment weekend. No już bliżej niż piątek się nie da. Kto czekał tak samo jak ja? A więc całą moją ekscytację na nadchodzący wolny weekend wylewam w najlepsze bęgery na playce, najciekawsze plotki i żarty. Wy wiecie, jak dobrze, że na siebie tutaj trafiliśmy. Radio. A jeżeli wy chcecie opowiedzieć, jak wam mija piątek, 321 321 222, dzwońcie do nas.

0: poranku Kiss FM. Słuchajcie, podałam wam nasz numer 321-321-222 i wy dzwonicie do nas. Mam właśnie słuchaczkę Wiolę. Cześć, Wiola! Halo, halo, Wiolu, czy jesteś z nami? Halo, halo? Słuchajcie, jednak nie mamy Wioli teraz na antenie, ale ja wam powiem, co mi Wiola powiedziała przed chwilą. Ona wstała o 6, mimo że nie musi iść do pracy ani nic, ale jej roczny budzik ją obudził i słuchajcie, ani nie ma teraz drzemki, ani nic, więc niestety ona będzie miała dopiero drzemeczkę później, także taki roczny budzik myślę, że jest takim najlepszym, który zawsze was w ten piątek w wolny poranek obudzi, ale to nic, dzwońcie do nas nadal 321-321-222. Ja powinnam zaraz ogarnąć, jak się odbiera te telefony. Słuchajcie, miejcie do mnie taki... Halo, Wiola?
1: Jestem.
0: Jest! Udało się! Wiola, po minucie nam się udało. Ogarnęłam, jak się odbiera telefon na antenie. Wiola, opowiedz nam, co u ciebie? Czemu nie śpisz w ten piątek?
1: Bo mam takiego rocznego skarba, który codziennie o 6 rano wstaje dosłownie jak zegareczek, nawet po niepospanej nocy, ale na pocieszenie po 9 ma drzemkę, a ja razem z nią.
0: Okej, czyli jeszcze planujesz dzisiaj drzemeczkę, to nie jest tak, że będziesz na pewnych obrotach. Bardzo dobrze, słuchaj, popieram ten plan. W takim razie trzymamy kciuki, żeby twój piątek był piękny, no i żebyś się wyspała, nie? No bo to tak jednak trzeba troszeczkę przed tym weekendem,
1: nie? Oczywiście.
0: Ściskamy cię. Ściskamy cię, buziaczki, Wiola. Pa, pa.
1: Dzięki, pozdrawiam, pa!
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

Constipation Zero w radiu Kiss FM, 21 minut po 8 i ostatnio chyba mój ulubiony węgierek na antenie radia Kiss FM, chociaż jest ich całkiem sporo, bo jeszcze w tej godzinie Stop the Wedding, będzie Gibbs, Kukon, Jonathan, będzie Rosé, będą same sztosy, które lubicie najbardziej, także nie opuszczajcie nas daleko, radio Kiss FM, only drops and banger.

0: Dzień dobry, słuchajcie, mamy 8:28 i troszeczkę taki przypał, bo właśnie przyszedł mi mail ze szkoły, z mojej uczelni, że mam za pół godziny szkolenie biblioteczne. Adi, dlaczego się śmiejesz?
1: Śmieję się dlatego, że chyba fajnie jest być studentką, nie? Wiesz, tak, możesz studiować, masz zniżki, o! Szkolenie biblioteczne!
0: O, tak, zniżki są bardzo fajne.
1: Czekaj, jakby tak? Czego ty się tam nauczysz? Czy co, pójdziesz sobie, możesz wziąć książkę, czy jak nie wziąć książki, jak ją oddać, jak jej nie oddać?
0: Wiesz co, ja mam nadzieję, że się może nauczę czytać po prostu.
1: A nie, to...

Trick w Radiu Kiss FM, 38 minut po 8. No i z Colim, który właśnie dzisiaj skończył 30. Słuchajcie, wygląda na to, że nie zamierzał jej świętować po cichu, bo wczoraj na imprezie były darmowe paczki, kiełbasa, piszczące fanki, a nawet było zdrówko z burmistrzem. No tak, dobrze słyszycie, 30 z Colima to nie tylko taki, wiecie, delikatny urodzinowy obiadek, taki easy, tylko na pełnej wydarzenie, które brzmi jak festyn, wesele, no i koncert w jednym. No skoro były zdjęcia, tłum fanek i konkretna feta, to chyba oficjalnie możemy powiedzieć, że z Colim wszedł w tą 30 naprawdę na grubo. Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: 15 minut, mamy godzinę 9, ale do tej pory zagramy wam jeszcze same hity, między innymi Temper City czy O co chodzi Lolek, Nienawidzę Warszawy, mój ulubiony numer ostatnio. No i sprawdzimy, co słychać w Dubaju, bo podobno Lil Masti chłonie tamtejszą energię i obfitość. Sprawdzimy to.
1: Radio Kiss FM.

Za 6 minut mamy już 9 w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, od momentu przeprowadzki do Dubaju Lil Masti bardzo chętnie dzieli się z nami swoim życiem, mądrościami, no i obfitością. Wrzuciła na IG Story swoje zdjęcie rejestracji i cytuję: taka ładna sobie rejestracja, za kilka milionów lubi otaczać się i chłonąć tutejszą obfitość. No i z tego, co czytam komentarze, ludzie nie wiedzą, czy to fake, czy ona na serio ma to w głowie. No my słuchamy i nie oceniamy. Każdy ma taką obfitość, na jaką zasłużył, prawda?

0: prawdziwy banger, a my mamy już 9, więc to czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek. Wszyscy jesteśmy bowiem odpowiedzialni za to, co podajemy dalej. Tymczasem Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV-ki mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
3: No nie za dobrze jeździ się po ulicach Warszawy, po Jana Pawła II na przykład, tak od Dzielnej do ronda ONZ, zwłaszcza w tym kierunku. Dolina Służewiecka przed Aleją Wilanowską też już może nas przetrzymać. Sikorskiego fragmentami, Czerniakowska również

rano i proszę, pojawia się słoneczko, od razu przyjemniej. W prognozach dla Warszawy jest i słońce, i chmury, no tak na zmianę pewnie, bardziej pochmurne momenty, bardziej pogodne. Szkoda, że temperatura już niższa niż w ostatnich dniach, 13-14 stopni dzisiaj maksymalnie, a do tego jeszcze silniejsze podmuchy wiatru mogą się pojawiać. Więc odczuwalna to poniżej 10, trzeba już się ubierać porządnie.

Wasielewska. Mamy 9:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM i jest totalnie easy z rana. Ja nastrajam Was do weekendu dla zarobionych. Mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16:00. W robotę jecie i baja, bongo, bamboleja. Aż się podjarałam.

0: słuchajcie, a nie śmiej się ze mnie, bo musimy...
1: Ty będziesz cicho mówić teraz.
0: Musi być troszeczkę ciszej, dlatego że trwa właśnie szkolenie biblioteczne na mojej uczelni. I ja za 45 minut będę miała z niego test, Adi.
1: Słuchajcie, sprawa jest poważna.
0: Tak, także obiecuję wam, że będziemy go tutaj rozwiązywać razem, bo będzie w trakcie mojej audycji. Ale Adi, czy ty masz jakieś dobre wspomnienia z biblioteką w ogóle kiedykolwiek?
2: Znaczy, zanim to opowiem, to jeszcze mam pytanie, bo jeżeli na przykład oblejesz ten egzamin, to co, ty nie będziesz mogła wziąć książki z biblioteki, czy jak?
0: Ja myślę, że ja nie będę miała zakaz studiowania wtedy, więc musimy go stać.
2: Wasilewska, pierwsza osoba, która została uwalona przez to, że nie stała w bibliotece. A ja mam anegdotę faktycznie.
0: Tak, opowiedz. No.
2: To było w podstawówce jakoś. Poszedłem do biblioteki, mówię dzień dobry, pani mówi dzień dobry. Ja mówię, ja chciałem wypożyczyć książkę. Tak? A jaką? Stary człowiek, ale może. Co ciekawe, reakcja pani była w zasadzie taka sama.
0: Słuchajcie, no to stary człowiek, ale może. Yeah.
3: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

This is so sad. 22 minuty po 9. Moje szkolenie biblioteczne nadal trwa, ale mam nowego newsa. Aga Nowakowska z Modelek pokazała się właśnie pierwszy raz wspólnie na nagraniu z Oskarem Pietruszewskim. No, para pojawiła się razem na filmiku i trzeba przyznać, że wyglądają absolutnie uroczo. Fani od razu zwrócili uwagę na ich relacje, bo wcześniej nie pokazywali się razem w socialach. Więc słuchajcie, my przysyłamy kiski, trzymamy kciuki i chociaż na deklaracji jest trochę za wcześnie, to i tak wpraszamy się na ślub.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: dalej, czas szybko leci, słuchajcie, a ja wczoraj wieczorem zobaczyłam storkę Bianki Heizer oczywiście, która odniosła się do wiralowego już swojego nosowego O! Razem z Filipem wyjaśnili, o co chodzi. Podobno Bianka już urodziła się tak doskonała, że na przykład zamiast mówić dziewczynom, mówiła dziewczyną, a Filip musiał się tego całe życie uczyć. No i jak tutaj dziewczyny nie podziwiać, powiedzcie mi.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Times w Radiu Kiss FM. Za 22 minutki mamy już 10, czyli do weekendu mamy absolutnie już naprawdę blisko. Słuchajcie, niewiarygodne, bo Kamil Uno zabrał głos w sprawie dissu nagranego razem z Damianem na swoje były partnerki z Love is Blind. Na IG wydał oświadczenie, że było to nagrywane krótko po programie, że szukał miejsca, gdzie te emocje mogą ulecieć. No i że, no, słuchajcie, generalnie, że przeprasza troszeczkę za to, ale mi się tutaj chronologicznie to wszystko nie pokrywa, bo wtedy jeszcze teoretycznie Marta była z Damianem, a Damian w tej nutce Marty też nie szczędził. No i z jednym zdaniem tego przydługiego oświadczenia się niestety zgodzę. Dajcie już sobie wszyscy po prostu święty spokój.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Rosa w Radiu Kiss FM. Za dosłownie prawie 5 minutek mamy 10, więc to czas na obiecany horoskop dla byka. Dziś przestajesz czekać, bierzesz to, czego naprawdę chcesz i robisz to bez pytania o zgodę. No, byk i ostro, siostro.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

0: Ależ to jest klimat. Słuchajcie, zbliżyliśmy się już do tej 10, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt. To dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych. Jak mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury, w jego plecaku był ładunek o dużej sile rażenia. Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Informuje o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zorganizowany zostanie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość. To 30 tysięcy metrów sześciennych wody. Pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom, zielenicom. Zjawisko opisali naukowcy.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Będzie więcej patroli policji i straży miejskiej przy szkołach w Warszawie. To reakcja na ostatnie brutalne ataki w szkołach na Mazowszu. Stołeczny ratusz nie rekomenduje jednak odwoływania lekcji, ale w niektórych powiatach w województwie dzieci nie poszły dzisiaj do szkół. Zmiany w projekcie nowej siedziby teatru TR na Placu Centralnym. Budynek będzie miał jednak lżejszą i jaśniejszą fasadę i będzie miał też miejsce schronienia dla około 600 osób, a koszt budowy ma się zmniejszyć o około 50 milionów złotych. Miliony złotych pójdą też na budowę brakującego fragmentu S7. Drogowcy złożyli już wniosek o pozwolenie na budowę odcinka Kiełpin-Warszawa, mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Będzie miała dwie jezdnie. Zaprojektowane zostaną dwa tunele na Bielanach i Bemowie oraz 5 węzłów. Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka i Warszawa Północ.
3: Do tego wiadukty, kładki i ścieżki rowerowe. Wszystko ma być gotowe do 2032 roku. Dużo szybciej, już za godzinę kolejne informacje, sprawdzimy, jak ma się rynek nieruchomości w Warszawie. To jest dobra pora, żeby zapowiedzieć prace drogowe, wymianę nawierzchni na ulicy Towarowej przy placu Zawiszy w ten weekend. Dzisiaj około 22 mają się prace rozpocząć i w tym czasie na wiadukcie nad torami kolejowymi kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie.

Wieje dzisiaj i to nie jest przyjemne, ale przynajmniej ten wiatr szybko przegania chmury, więc mamy i bardziej słoneczne chwile, no i te pochmurne. W prognozach akurat więcej widać tych pochmurnych, ale padać dzisiaj nie powinno. W sobotę, niedzielę już tak. 13-14 stopni dzisiaj w Warszawie.

0: tylko i wyłącznie nastrajamy się w ten piątek, bo nawet jak siedzicie w domu, no to w jakiej aurze? Hello! Bo już na sam początek tej godziny...
1: Tu jest radio!
0: Drops and Bangers i Taylor Swift. Ten numer ma ponad 36 milionów wyświetleń na Spotify'u. Także myślę, że go znacie, a jeżeli nie, no to on naprawdę trenduje, więc róbcie głośniej.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: I've been fighting.

0: mamy 13 minut po 10. No i słuchajcie, drama książulowa się naprawdę rozkręca. No chyba jest największą dramą, jaką Szymon miał w ogóle w swoim życiu. I tym razem nie chodzi o restaurację, tylko o jego własną pizzę. Twórca wypuścił mrożoną Muala pizzę, która od przedwczoraj jest dostępna. Cena 25 zł. I tutaj właśnie internet chyba odpalił się przez to najmocniej. No bo książulo przez lata budował markę na szczerych recenzjach, unikał gastronomicznych współprac, a teraz część fanów zarzuca mu hipokryzję i po prostu sprzedanie się. Efekt? W zaledwie 2 dni książulo stracił około 20 tysięcy subskrybentów i nawet jeden z lokali, który miał jego słynną naklejkę Muala, zdecydował się ją zdjąć. No, mi jednak chłopa trochę szkoda. On chciał zrobić tylko pizzę, a ludzie reagują przynajmniej tak, jakby szykował minimum napad na bank, ale według niektórych to byłoby lepsze niż ta mrożonka.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Wspaniały nowy numer Bambi i B2S, Cyrk. Słuchajcie, dzisiaj od 18 do 19 jest również Kiss Music Friday i będą same takie nowości przez godzinę. Wszystko, co wyszło właśnie dzisiaj, a Bambi i B2S z tym numerem już na pewno wejdą do nas na playkę na stałe.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Do

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, czyli święto czegoś, co kiedyś było podstawą flirtu, no a dziś ludzie traktują trochę bardziej boomersko. No, listy przegrały z SMS-ami, DM-ami, wiadomościami wysyłanymi o drugiej w nocy, ale umówmy się, tęsknię za tobą napisane odręcznie ma zupełnie inny level. Tylko pojawia się jeden problem. Do kogo napisać list, skoro wszyscy mamy Instagrama, TikToka i Facebooka? No może właśnie dlatego warto dziś zrobić coś oldschoolowego i napisać do osoby, do której normalnie wysyłasz hej, co tam, takie wyzwanie dziś wam rzucam. W poniedziałek sprawdzimy sobie rezultaty. Powodzenia!

0: w Radiu Kiss FM. Mamy 38 minut po 10 i nie bójcie żaby, spokojnie będzie suchar od waszej ulubionej prowadzącej i również od 14. Daria i Niko wjadą tu na pełnej, także myślę, że będziecie mieć naprawdę wymarzony piątek.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

powiem wam, nie, za 14 minut mamy 11, no ten czas naprawdę szybko leci, więc ja niedługo się będę z wami żegnać, ale nie bójcie się, bo zostawiam was w naprawdę dobrych rękach od 14. Darka i Niko rozgrzeją was na pełnej, a od 18 do 19 Kiss Music Friday, czyli same nowości, które wyszły dzisiaj w nocy, także będziecie pierwsi, no i my w sumie przy okazji też. Radio

0: słuchajcie, to jest ten moment, kiedy codziennie wasza ulubiona prowadząca sprzedaje wam suchara i słuchajcie, musiałam się naprawdę natrudzić, żeby sobie go przypomnieć, ale już wam go mówię. Czy wiecie, co mówi informatyk, który dostaje dysk na urodziny? Dziękuję za pamięć.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: Zamki sobie nie mogłam wymarzyć. Słuchajcie, zbliżamy się już do 11 i ze mną słyszycie się w poniedziałek, a z Darką i z Nikodemem już od 14. Czas na update Radia Kiss FM. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna. Jak mówi Rafał Zywert z BM Reflex, co prawda rynek odsunął się od szczytu, ale sytuacja na rynkach światowych jest jeszcze daleko od normalizacji. Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z dwiema nagrodami podczas Premio Gentleman. Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 14-latka, który wniósł do szkoły nóż z ukrytym ostrzem. Miał przy sobie także 11 petard hukowych. Dzisiaj w ręce funkcjonariuszy wpadł też m.in. 13-latek z Bemowa, który wrzucił na klasowy komunikator zdjęcie noża i groził koledze. Ponad 132 tysiące mieszkań oddano do użytku w pierwszych 8 miesiącach tego roku w całej Polsce, a najwięcej na Mazowszu.
4: Tu w okresie od stycznia do sierpnia tego roku oddano do użytkowania ponad 26 tysięcy mieszkań.
3: Mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego. Najwięcej mieszkań powstaje dzięki deweloperom, dzięki inwestorom indywidualnym o połowę mniej. A dzięki inicjatywie Dzielnicy Wisła mamy nową ceramiczną mozaikę na bulwarach. Znajdziecie ją na filarze wspierającym Centrum Nauki Kopernik. Praca upamiętnia pierwszą międzynarodową konferencję United by Rivers, a jej głównym motywem jest oczywiście Wisła. Chociaż pojawiają się też Paryż, Londyn, Sandomierz czy Łódź. Ale my skupiamy się na Warszawie. Za godzinę powiemy o remoncie kolejnego torowiska tramwajowego w stolicy.

godziny udało mi się znaleźć drugi pozytywny aspekt tych silniejszych podmuchów wiatru, które dzisiaj mamy. No, ten pierwszy to oczywiście to, że chmury szybko się na niebie poruszają i częściej słońce do nas może będzie zaglądało. A po drugie, jak wiatr wieje, no to nam się oczyszcza powietrze w mieście i widać to na wskaźnikach w Warszawie. Wszędzie bardzo dobra jakość powietrza dzisiaj. Do 14 stopni.

0: Promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

0: by AI.
1: Już 12. Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanetem Navi Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek. Sąd rejonowy w Stargardzie zastosował areszt dla dwóch osób, bo zarzuty usłyszeli kierowca i pasażer auta. Jak mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie, pasażer auta nagrywał szaleńczą jazdę i dopingował kierowcę do zwiększania prędkości. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Mecz Huberta Hurkacza rusza teraz. Iga Świątek powinna rozpocząć spotkanie około 13.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. W ten weekend tramwaje nie pojadą ulicą Słomińskiego między rondem Radosława a Międzyparkową. W tym czasie będą wymieniane dwie zwrotnice przy rondzie. Swoje trasy zmienią 1, 16 i 28. Uruchomione zostaną zastępcze linie tramwajowe 71 i 76, a także autobusy Z5. To teraz o pracach drogowych. Jest już wniosek o pozwolenie na budowę kolejnego odcinka S7 Kiełpin-Warszawa.
3: To będzie prawie 13 km trasy, w tym dwa tunele na warszawskim Bemowie i Bielanach. Do tego wiadukty, kładki pieszo-rowerowe i przejścia podziemne i 5 węzłów. Plan jest taki, żeby to wszystko było gotowe w 2032 roku.
2: Informuje Joanna Obuchowska. A ja mam dla Was jeszcze dwa wydarzenia sportowe w Warszawie. Mecze naszych drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych, na które można wybrać się w ten weekend. Oba będą w niedzielę. O 15 koszykarze Dzików podejmą start Lublin, a o 20:15 piłkarze Legii zagrają z Wisłą Kraków.

sporo chmur, ale i trochę przejaśnień bez deszczu do 14 stopni. To prognozy na dzisiejsze popołudnie. Najbliższej nocy 11 stopni i bardziej pochmurnie. Jutro 13 co najwyżej w Warszawie. Chmury przez cały dzień, a głównie po południu deszcz zapowiadany. W niedzielę też może trochę pokropić, ale to koło południa. Jednak chmury i tak będą zasłaniały niebo przez cały czas.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Jest 13. Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny. Za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek. Za ubiegły rok deficyt wyniósł 6 milionów złotych. Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale taki stan demografii ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Cześć, jest 14. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z nich. Wstępnej ocenie przez sztuczną inteligencję poddano ponad 17 milionów wpisów w mediach społecznościowych. Są nowe, maksymalne ceny paliw. Przez cały weekend, do poniedziałku włącznie, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8,06 zł. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, teraz zastąpiły je SMS-y i maile. W czasach PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.

0: Wybiła godzina 14 i jest to znak, że wasze ulubione duo powraca.
1: Zgadza się, on the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. W tej godzinie będzie się naprawdę sporo działo.
1: Będzie się naprawdę sporo działo, mamy dla was dużo słodkiego info, dużo ploteczek, dużo dram, ale
0: najważniejsze jest to, że będzie dużo

0: Panach, Cichosza w Radiu Kiss FM. No, słodki jest ten numer, ale aby ten dzień był jeszcze słodszy, mamy dla was słodkie info.
1: Kotka ze schroniska o imieniu Avril stała się totalnym hitem internetu, a to tylko dlatego, że ludzie zauważyli, że wygląda jak Avril Lavigne.
0: No i ja patrzę teraz na te fotki i kurczę, no coś w tym jest.
1: Spoko, ale wy się nie martwcie, do nas nikt nie jest podobny, bo żadna inna rozgłośnia radiowa nie gra takich dropów i bangerów jak my.
0: Dokładnie.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
0: Ale niech lato trwa jeszcze trochę, błagam.
1: Oj, to prawda, ale w ogóle mam świetny pomysł. Za chwilę też pogadamy o gwiazdach, co ty na to?
0: Zgadza się.

0: Holly Elizabeth Run Rabbit w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery u nas, ale czas na ploteczki, bo wiemy, dlaczego A$AP Rocky nie wziął jeszcze ślubu z Rihanną.
1: Wspólnie wychowują trójkę dzieci, pewnie dużo z was to wie, i A$AP powiedział, że właśnie to Rihanna nie widzi potrzeby organizowania ceremonii.
0: No i w sumie rację, no bo po co mają brać ślub, skoro żyje im się super tak jak jest? No nie trzeba robić ogromnego wesela i nagrywać go tak jak Free Siversów.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę o ruchomej ładowności. I to nie o takiej, o której pomyśleliście. Zostańcie z nami.

0: Grubs and Bangers w Radiu Kiss FM, a normy? Coś takiego nie istnieje. Na trasie zatrzymano dostawczaka, którego ładowność przekroczono aż o 650%. Miał ponad 6 ton, a dopuszczalna całkowita masa pojazdu wynosiła 3,5 tony w tym miejscu.
1: No i do tego nie miał jeszcze ważnego przeglądu technicznego. No, paliwo jest drogie, no to chłop chciał sobie więcej przewieźć za jedną drogą, a to o, już wielką aferę zrobili. Ale my nie robimy afery o takie dobre numery, prawda, Nikodem?
0: Zgadza się. Czy gdybym powiększył sobie usta, wyglądałbym jak Angelina Jolie?
1: Lepiej może nie mówmy o tym, powiedzmy o Nicole Kidman i Adela w Radiu Kiss FM.

0: Idol w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas. I teraz bardzo ważna przypominajka.
1: Teraz bardzo ważna przypominajka, bo dzisiaj od 18 wjeżdża Kiss Music Friday. No i tutaj Hot Drop Alert. Nie będziemy sami. Także naprawdę będzie się działo. Koniecznie bądźcie z nami.
0: Radio Kiss FM. A już teraz wlatuje numer, który wyszedł o północy, a ja go już słuchałam chyba z 10 razy. Ten duet naprawdę jest świetny, więc zróbcie głośniej. Bambi, BDOS 2115, cyrk w Radiu Kiss FM.

0: Earrings na antenie Radia Kiss FM. No, to jest numer prosto z sociali. Na socialach sobie zostaniemy, bo Instagram ma nową opcję, Muse, czyli twój spersonalizowany agent AI. Okay. Ma rozumieć twoje cele i pracować całodobowo, żeby wykonać jakieś rzeczy za ciebie. Powie wysłać wiadomości, w ogóle możesz mu wysłać też reelsy, jak prawdziwej osobie.
1: Wow, no dobra, nie dziwi mnie obsesja Gen Z ze wszystkim, co analogowe, a poza tym jak prawdziwej osobie? To nie wiem, 8 miliardów ludzi nagle wyparowało?
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz pokminimy sobie nad influencerem, który chyba też niedługo może wyparować.

0: New Trick w Radiu Kiss FM. No ja tutaj, to jest totalny viral, ale po wydaniu swoich produktów wszyscy wróżą koniec książula. Tutaj info, ale kochani, luz, raczej do tego nie dojdzie. Proszę was, już tyle influencerów miało wielkie afery w internecie, a jednak dalej działają.
1: No na przykład Wersow i afera ukradzionego loga, albo Sandra Kubicka i Macza. No wystarczy tylko, że książulo nagra jakiś smutny filmik na kanapie, przeprosi wszystkich, przyzna się do zrobionego błędu i luz, wszystko mu zostanie wybaczone.
0: Radio Kiss FM. Internet szybko zapomina?
1: Ale my nie zapominamy o najlepszych dropach i bangerach. Sobel, One Day in Poland w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Generation Yuengling Storm 2 w Radiu Kiss FM. No ten numer mega trenduje na wszystkich socialach i ja już go słyszałem wszędzie i widziałem milion filmów, do których ludzie nagrywali do tej piosenki.
1: To był Storm 2, a my mamy tylko jeden numer, który jest numerem 1 i jest to update Radia Kiss FM, więc zróbcie teraz głośniej!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: I jest już 15. Utrudnienia na autostradzie A2. Jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Jedna osoba nie żyje. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza. 6-4, 6-3. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał, jaki kapituła wysyła do Ameryki. Nagrodę dostała prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Navanetem Navi Pillay. Zdaniem komentatorów, kapituła chciała przypomnieć wszystkim tym, którzy o pokojowym Noblu marzą, że aby go dostać, trzeba prawo międzynarodowe szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.

0: Minęła 15, my lecimy na pełnej. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: Przygotowaliśmy dla was masę świetnych ploteczek, świetnych newsów ze świata. No i będziemy testować, co trenduje w sieci.
1: Oj, to prawda, będzie się dużo działo. I ja już wam zdradzę, nie wiem czy mogę, ale zdradzę. Będziemy mieli dla was bilety na świetne wydarzenie. Więc koniecznie nas słuchajcie, bo naprawdę warto i będzie się działo.
0: Będzie się działo, a teraz lecimy z bangerem Huncho Malik Montana, Mami.
1: No ten numer naprawdę trenduje na socialach i jest w topce w Polsce, więc zróbmy teraz głośniej!

0: FM, no gramy najlepsze dropy i bangery i mamy najlepsze konkursy. W Radiu Kiss FM gramy K-pop, więc wiemy, że wśród naszych słuchaczy nie brakuje fanów koreańskiej muzyki i kultury azjatyckiej. A już w ten weekend Azja przyjmuje Pas Kultury i Nauki w Warszawie. Na smacznym targu czekają m.in. sushi, ramen, koreańskie przysmaki, będzie matcha, będzie K-pop, pokazy samurajskie i gry retro. Ale no, co trzeba zrobić?
1: No my mamy dla was dwie poczwórne wbity. Jedna taka wbita uprawnia do odbioru jednego dania lub napoju z wybranego stoiska oraz do darmowego wejścia oczywiście na wydarzenie. Zasady są mega proste. Wbijacie teraz na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszą ikonkę WhatsAppa i nagrywacie nam głosówki, co byście najchętniej zjedli w weekend z kuchni azjatyckiej.
0: Ja bym najchętniej w weekend z kuchni azjatyckiej zjadł ramen, bo uwielbiam ramen. Wbijajcie na radiokiss.fm, bo

0: czekają na was dwie poczwórne wbite. Jest jedna taka wbita, uprawnia do odbioru jednego dania lub napoju z wybranego stoiska oraz do darmowego wejścia na wydarzenie.
1: Radio Kiss FM.
2: Radio Kiss.fm. Co byś najchętniej zjadł w weekend z kuchni azjatyckiej? Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki, bo tylko takie zgarną od nas wlotki.
0: A teraz sobie trochę pochillujemy. Wyobraź sobie, że jesteś na polu słoneczniku, bo lato jeszcze trwa i liście wcale nie spadają. Czujesz to?
2: Wow, czuję to totalnie, ale musisz zrobić trochę głośniej, to poczuję to jeszcze bardziej.

0: słuchacie Radia Kiss FM i słuchajcie mnie teraz mega uważnie, dlatego że mamy dla was dwie poczwórne wlotki na mega wydarzenie, bo w ten weekend w Azję przyjmuje Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Na smacznym targu czeka naprawdę sporo smacznego jedzonka i wy możecie tam być, bo możecie zgarnąć od nas wlotki.
1: Możecie je zgarnąć, wbijajcie na radio, na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki, co byś najchętniej zjadł w weekend z kuchni azjatyckiej, bo czekają dwie poczwórne wbity, a jedna taka wbita uprawnia do odbioru jednego dania albo napoju z wybranego stoiska i darmowego wejścia na wydarzenie.
0: Radio Kiss FM. Radio Kiss.fm, tam się kierujcie, co byś najchętniej zjadł w weekend w kuchni, z kuchni azjatyckiej. Najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas wlotki.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a Magda Gessler w szoku. Nie dlatego, że było mega niedobre jedzenie, no bo to swoją drogą, tylko dlatego, że Madzia nie mogła wejść do restauracji. Okazało się, że restauracja jest zamknięta i robią tylko jakieś imprezy okolicznościowe, wesela, chrzciny i tak dalej.
1: No, chyba nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, ale jak tego nie widzieliście, to nic nie straciliście, bo klasycznie jedzenie było niedobre, ohydne i w ogóle tego się ludziom nie powinno podawać, czyli nic nowego.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o tym, że do lekarzy w Polsce, no, chodzą już nie tylko ludzie. Zostańcie z nami.

0: Temper City w Radiu Kiss FM. Oj, buja ten numer, no ale teraz ja mam pytanko ważne do Darii. Słuchaj, wepchnął ci się kiedyś ktoś w kolejkę u lekarza?
1: No zdarzyło się, chyba jakaś starsza pani, której bardzo się śpieszyło.
0: Okej, no to skumajcie akcję z Zielonej Góry. Facet czekał na sorze, a tu w kolejkę wskakuje mu szczur. No cóż, pewnie tylko chciał wskoczyć na 40 minut, zadać lekarzowi jedno szybkie pytanko.
1: No nie, ciekawe co szczurowi w zasadzie dolegało, przecież właśnie na tej podstawie ustala się kolejność wejścia do gabinetu.
2: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: A teraz moje ciało zaczyna gadać do ciebie. Słyszysz je?
1: Słyszę. Kocham. Kocham jak

0: słuchacie Radia Kiss FM, a my mamy dla was świetne wlotki na super wydarzenie w Warszawie, bo w ten weekend Azja przyjmuje Pałac Kultury i Nauki i prosiliśmy was o głosówki, co byście najchętniej zjedli w weekend w kuchni, z kuchni azjatyckiej, i taką głosówkę nam wysłał Damian.
1: Kurczak w cieście będzie grany, obiecuję, że zjem wszystko i...
2: No na stówę będzie grany, bo to ty zgarniasz poczwórną bitę na smaczny talk w Pałacu Kultury. Gratulacje!
0: Radio Kiss FM. A my mamy jeszcze jedną taką poczwórną wlotkę, więc koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i nagrajcie nam głosówkę, co byście najchętniej zjedli w weekend z kuchni azjatyckiej, a najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas taką wlotkę.

0: Piękna, piękna to jesteś ty, słuchaj, ślicznotko. Ty się często przeglądasz w lusterku?
1: A zdarzy się, lubię.
0: No to mam dla ciebie złe wieści, bo nie będziesz mogła tego nawyku praktykować już w Kielcach.
1: Dlaczego?
0: No to słuchaj, rok temu miasto kupiło takie mega tanie lustereczko za 90 koła.
1: Wow.
0: Wsadzone zostało w ziemię w centrum miasta, a teraz lustereczko pękło.
1: O nie! Czy już nie będę mogła powiedzieć lustereczko? Powiedz przecie.
0: Czy jak tupnę, to cię zmiecie?

0: Na antenie Radia Kiss FM ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali i jak ja lubię takie dropy.
1: Ja też uwielbiam takie dropy, a jeszcze bardziej uwielbiam nasz update Radia Kiss FM, który już za chwilę wbija, ale...
0: Ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Let's go!
2: Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Sprawdźmy, jakie filmy można obejrzeć w ten weekend w warszawskim kinie Helios. A są to na przykład Czas, który nie nadszedł, Digger, Primetime, Lalka, Verity, coraz większy mrok, 100 dni Misja Zeus, czy też Mistyczka. A wiecie, że w ten weekend będą urodziny Hydro, Zagadki i Chmur? Dzisiaj, jutro i w niedzielę będą koncerty oraz imprezy do rana. Na przykład Lady Gaga Party, Darkwave Party, Kasyciarnia czy YOLO Swag Party. W ten weekend w Warszawie będzie Smaczny Targ w Pałacu Kultury. Jutro od 12 do 20, a w niedzielę od 12 do 18. I będą nie tylko stoiska z jedzeniem, ale też dużo wydarzeń związanych z kulturą azjatycką. Dużo K-popu na przykład, pokazy samurajskie, czy masaż Kito, a jeszcze do tego strefa retro gier.

0: Kiss FM. Voice by AI. Yes!
1: I jest już 16. 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych. To po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnuje policja. Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach rozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych. Najczęstszą przyczyną jest długotrwały stres i depresja. Przegrana Iggy Świątek. Tenisistka odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Szykuje się 5. odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata. Oficjalnej daty jeszcze nie podano. Na razie nie wiadomo, czy wrócą Neo i Trinity.

0: godzina 16 na zegarach i my z Nikodemem też się trochę czujemy już jak w Matrixie, ale spokojnie, my nie unikamy najlepszych dropów i bangerów.
1: Mamy ich sporo na tę godzinę przygotowaną. Zadbaliśmy też o najlepsze trendy, najlepsze newsy, co tutaj się w kraju i za granicą dzieje, także tego też będzie sporo.
0: No naprawdę w tej godzinie będzie się jeszcze działo sporo. Mamy piąteczek, więc wiecie, kochani, wy już trochę wychillujcie, wyluzujcie i co? No bawimy się przy najlepszych dropach i bangerach!

0: Na polskie podwórko się przenieśmy, bo Sejm przyjął nową ustawę. Uchwalił nowe przepisy dotyczące mocnych napoi. Zakładają one nocny zakaz ich sprzedaży w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6, a także pojawił się zakaz reklamy i promocji, no tych wiecie, 6 plus 6 albo 12 plus 12.
1: No pięknie to brzmi, ale słuchajcie tego hitu. Wszystko inne jest złe, okropne, ale posłowie poparli poprawki, które umożliwiają produkcję polskich napoi, winogron, wiecie jakby o co chodzi, i sprzedaż tych produktów w internecie. No ja nie chcę nic mówić, ale zastanawiam się teraz, który polityk ma jakieś interesy w tym dziale.
2: Radio Kiss FM.
0: A teraz wjeżdża numer również prosto z TikToka, Alex Warren, Emerald Eyes. Zróbcie głośniej.

0: Mam tutaj takie przepiękne dziewczyny przede mną, bo jest poza Darią, jest ze nami też Julia od Sociali.
1: Dziękuję,
0: Siemano.
1: Dziękuję za piękny komplement.
2: No i... Kochana, co tam się fajnego dzieje w socialkach u nas?
1: No, byliśmy dzisiaj na premierze albumu Skolima, a także jest dzisiaj piątek, więc będzie Kiss Music Friday, więc głosujcie na największe bęgery.
0: Słyszeliście, wbijajcie na nasze sociale. Radio Kiss
2: FM. Yes. A już zaraz o najmłodniejszym zwierzęciu tego sezonu, także koniecznie z nami bądź.
3: To jest Radio Kiss FM.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Na sporo ostatnio słyszymy o narastającej populacji dzików, szczególnie w Warszawie. Coraz więcej z nich trafia do miast.
1: No i co w zasadzie, no to nie wiemy czemu o co tym dzikom chodzi, że oni są, one są w mieście. Nasze typy są takie: dobra komunikacja miejsca, w szczególności metro z Lasu Kabackiego do Lasu Bielańskiego.
0: Yes. Dużo lokali z maczą, jest zielona klasa, ale obstawiamy, że jak zobaczą ceny mikrokawalerek w mieście, jednak zdecydują, że no, las to jest to. Radio

0: Ring My Bell na remiksie z Matą w Radiu Kiss FM. No takiego fitu potrzebowaliśmy, bo on przejął wszystkie sociale, totalnie.
1: Oj, to prawda, a my w tej godzinie zagramy jeszcze takie numery, które przejęły już nasze sociale. Na przykład będzie Nicole Kidman albo nowy utwór Sary James, Zrób to dla mnie, który jest świetny.
0: Kocham Sarę James, słuchajcie. Radio Kiss FM. A poza najlepszymi dropami i bangerami już niedługo wbiję mocne info dla tych, którzy być może nie mają samochodu.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i Only Ważne Info Mordeczki. Niektórzy chcą, żeby wasze besties były, czyli my, były z wami wszędzie i jest na to protip.
1: Koniecznie ściągajcie naszą apkę, żeby wszystko wiedzieć. O nie, ktoś mnie tu smyra, Nikodę, musisz
0: żeby
1: powiedzieć.
0: Co jest up to date, macie tam przekierowanie na nasze sociale i nieważne, czy w aucie, czy poza nim, macie nas pod ręką.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz o zgrzycie na linii Kardashian-Lawrence, także

0: Storm to ten numer wszędzie trenduje, wysłuchacie Red X FM. No a teraz czas na mini zgrzyt na linii Kardashian-Lawrence.
1: No dobra, opowiadaj, o co tam chodzi w ogóle.
0: No to słuchaj, Jennifer Lawrence powiedziała, że Kourtney Kardashian jest bardziej wkurzająca niż kiedykolwiek. Czemu? A bo zdaniem Jennifer wszystko w jej przypadku jest ogłoszeniem typu zmieniam styl, mam nowego chłopaka. Powiedziała, że laska, noś sobie co chcesz, randkuj z kim chcesz i daj sobie żyć.
1: No Kourtney jest chyba zła, bo Jennifer powiedziała to, co w sumie wszyscy myśleliśmy.
0: A ja myślę, że ten banger jest mocny.
1: Kocham, zrób to głośniej i zrób to dla mnie.

0: Kendrick Lamar, So Good, w Radiu Kiss FM. It is so good i takiego bangeru potrzebowaliśmy na ten piąteczek.
1: A
0: so
1: będzie good. Jeszcze lepiej i ty wiesz już dlaczego. I wydaje mi się, że nasi słuchacze już też wiedzą, ale ja to teraz powiem.
0: Lecisz.
1: Już za chwilę wbije update Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co tam fajnego dzieje się u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Na początek może jakaś imprezka. Sprawdźmy, co tam w enklawie. Dzisiaj będzie Clubbing Factory. Zagrają Martin Shade i Timon. Jutro natomiast Pop and Shine Party, De Niro oraz Duty Fresh. Z innej beczki, bo po imprezie warto czasami zmienić klimat, jutro będzie spacer po Mokotowie w ramach 110. rocznicy przyłączenia Mokotowa do Warszawy. Spacer będzie dokładnie po Ksawerowie, gdzie wciąż można odnaleźć ślady dawnej wsi. Start jutro o 12:00, zbiórka przy dworze Ksawerów, udział jest bezpłatny. W ten weekend będzie drugi Gocławski Festiwal Nauki Misja Kosmos. Jutro od 11:00 do 16:00 w Terminalu Kultury Gocław. Wstęp wolny. Będzie można zobaczyć z bliska meteoryt, pokierować łazikiem albo dowiedzieć się, jak się nawiązuje łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Mamy już 17. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Policja grozi, że będzie wyciągać konsekwencje. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy, to znaczy piwo i wódka, spadły na drugie i trzecie miejsce. Największym rynkiem słodyczy czekoladowych są Stany Zjednoczone. Teraz bez jaj. Obchodzimy Dzień Jajka i z tej okazji GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj. Ponad 14 miliardów. To o 100 milionów więcej niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo. Średnio na głowę jednego Polaka przypadło 218 zjedzonych jaj.

0: będzie się sporo dzisiaj jeszcze u nas działo.
1: Gramy najlepsze dropy i bęgery, mamy najlepsze ploteczki, których jest naprawdę dużo, w ogóle chyba jak nigdy, no i do tego mamy najlepsze newsiki.
0: I też dropy i bęgery, bo tego naprawdę w tej godzinie będzie sporo, także pamiętajcie, żeby za każdym razem robić coraz głośniej.

0: Mind w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery tylko u nas. A teraz ważne info, bo były chłopak Faustyny robi z siebie totalnego... Najpierw chłop przepraszał za sytuację za streama, a teraz zachowuje się fatalnie, nazywa siebie wielkim aferzystą, a robi po prostu przykre dla Faustyny ruchy.
1: Będzie walczył na gali freakfightowej i pojawiło się pełno filmików związanych z tym wydarzeniem, ale takich, wiecie, totalnie żenujących. Ludzie ze świata info od razu zaczęli to komentować, na przykład Julia Żugaj napisała: co za żenada, Julia Machunik, od takich właśnie, drogie dziewczyny, uciekamy jak najdalej.
0: Były też komentarze takie jak: ale wstyd, obrzydliwe, człowieku miej honor, ej, zdrowy jesteś, oby to było AI. Było naprawdę też dużo emoty klauna i absolutnie nas to nie dziwi, a chłop nadal będzie mówił, że to wszyscy są inni, że wszyscy inni są źli. No cóż, skończy się szybciej niż zaczął.
2: Radio Kiss FM.
1: A teraz na szybko wlatujemy z All The Things She Said na antenie Radio Kiss FM. Let's go!

0: Na antenie Radek Kiss FM. Daria, ktoś za tobą stoi?
1: Kto?
0: Nie no, jaja sobie robię. Dziś obchodzimy dzień jajka. No i chcielibyśmy od was posłuchać, z czego najbardziej lubicie robić sobie jaja.
1: Ja lubię z ciebie, z moich znajomych i w ogóle ze wszystkich ludzi.
0: Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i czekamy na głosóweczki albo wiadomości, ale lepiej głosóweczki. Z czego najbardziej lubicie robić sobie jaja?
1: Najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas fajne rzeczy z naszego kisowego merchu, także warto się postarać. Z czego najbardziej lubicie sobie robić jaja? Radio Kiss.fm, tam nas znajdziecie. Radio

0: słuchacie Radia Kiss FM i przed chwilką prosiliśmy was o to, żebyście do nas pisali i nagrywali głosówki, z czego najbardziej lubicie sobie robić jaja i naprawdę wasze pomysły są świetne.
1: Dostaliśmy na przykład tutaj wiadomość od Marka z Wołomina. Napisał nam, że najbardziej lubi sobie robić jaja z polityki. No to chyba jest nasza cecha narodowa.
0: To mnie kompletnie nie dziwi, a Karolina napisała, że lubi sobie robić jaja z Czechów i z ich pięknego morza.
1: To też nasza cecha narodowa. Radio Kiss FM. Drops and bangers. A jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, z czego najbardziej lubicie sobie robić jaja, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Czekamy na głosóweczki.

0: Przydropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsze przypominajki, bo mamy dla was teraz ważne info.
1: Jest to bardzo ważne info. Wbijajcie nie codziennie, od poniedziałku do piątku od godziny 7 na Easy Morning z Julią Wasilewską.
0: Ona wam umili ten poranek do godziny 11 świetnie, także koniecznie musicie z nią być, pisać jej wszystkie miłe słowa również.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Radiu Kiss FM i w tej godzinie jeszcze tych dropów i bangerów będzie naprawdę sporo, bo na przykład puścimy wam Maloma Toda, o co chodzi, też wbije.
1: Będzie więcej nieba, będzie Luna, będzie Earrings, także naprawdę będzie się działo, więc koniecznie słuchajcie Radia Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I słuchajcie, mamy mega ważne ogłoszenie.
1: Mega ważne ogłoszenie, bo dzisiaj od 18, czyli już zaraz, wbija Kiss Music Friday. Największe premiery tygodnia, numery stopki. No i ważne info, nie będziemy sami, także koniecznie nas słuchajcie.

0: O co, Oki, Lolek, więcej nieba w Radiu Kiss FM, a już zaraz wbijamy z update'em.
1: Ej, ale czemu się drzwi otworzyły? Co tu robią Lale Gersbent, Monika Kociołek? What the hell? I co się dzieje?
0: Słuchacze, my idziemy ogarnąć, co się dzieje, a wy posłuchajcie update'u Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Drożej na stacjach paliw. W weekend i poniedziałek litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dziokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. 6-4 i 6-3. Hurkacz wcześniej przegrał z Dziokowiciem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji odzyskała 2 obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Zdrabowano je miesiąc temu. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ghanie. Trzeba wysłać tylko CV. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.

0: Kiss Music Friday. Największe dropy i bangery w Radiu Kiss FM.
1: Lale przejmują Radio Kiss FM.
2: Hej!
3: Siema!
2: Siema!
3: Tutaj Lale! Witamy Was serdecznie! Lale, czyli Monika, witam.
4: Maja, hejka.
5: Oliwia.
6: Jula, siemano.
3: I dzisiaj przejmujemy ten program.
5: Wyrzuciłyśmy prowadzących ze studia, słuchajcie. Oficjalnie prowadzimy tę godzinę w Radiu Kiss FM.
6: No i standardowo w tej godzinie pojawi się wiele premierowych numerów i też takich, które podbijają playlisty na świecie i w Polsce.
4: Ale żeby rozpocząć tę godzinę na pełnej, to już teraz przedpremierowo usłyszycie nasz pierwszy numer.
3: Mega się cieszymy, mega stresik. No dobra, to co? Włączamy.
5: Let's go.
3: Let's go.
5: Lala.
1: Lale przejmują Radio Kiss FM.
0: Hey, turn it up.
1: Radio Kiss FM.
0: Turn it up now.
1: Too hot to skip.

0: Lale przejmują radio Kiss FM.
1: Siemano, tu Lale, a wysłuchacie Kiss Music Friday, czyli godzinę najgorętszych premier w radiu Kiss FM. Dzisiaj wyszła nasza pierwsza nuta i dlatego wbiłyśmy z premierą.
2: No, ale bardzo nam się tutaj spodobało, więc stwierdziłyśmy, że przejmujemy tę godzinę.
3: Opowiemy trochę o sobie. Moniczka może opowiedzieć, jak to się zaczęło.
4: No słuchajcie, skąd wziął się pomysł na projekt? No to ja tutaj poczułam, że ta przestrzeń w Polsce jest jeszcze nie zagospodarowana. Ej, ja mam zawsze problem z tym słowem, musicie mi pomóc.
5: Zagospodarowana.
4: Tak, ej, dosłownie mam zawsze problem z tym słowem. I stwierdziłam, że wlatujemy, rozjeżdżamy elegancko.
1: Dokładnie.
4: No. A teraz, moi drodzy, kolejna piosenka, niech poleci.

0: FM.
1: Siema, to jest Kiss Music Friday w radiu Kiss FM. Dzisiaj przejęły radio Lale z okazji premiery naszej pierwszej piosenki Ej Lala. Jak sobie poradziłyśmy, dziewczyny? Chyba dobrze sobie radzimy, co?
2: No, jest to, że tak. Jest to tak. Okay. Tutaj Kiss mówią, okay. Że tak. Jak na pierwszy raz to powiedzieli nam, że dobrze. Moi drodzy, w ogóle jesteśmy bardzo zadowolone, że nas propsujecie w komentarzach, że te zasięgi rosną z godziny na godzinę. Sprawdzamy wszystko i bardzo, bardzo wszystkim

0: dziękujemy, bo jest to nasz debiut i byłyśmy ciekawe, jak to wszystko się potoczy, a z dnia na dzień rosną nam Instagramy, rośnie wszystko, więc mega jesteśmy podekscytowane.
1: Bardzo się cieszymy, tak. Dziękujemy bardzo za to. Ale dobra, myślę, że koniec tego mówienia, dziewczyny, bo czas na kolejną dawkę dobrej muzy.
2: Oh yes.
3: Tak, już teraz bija numer, który jest topką na świecie. Adela Ain't in LA w Radiu Kiss FM.
4: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: FM.
1: Maja, Young Leosia i Lay Me Baby. A tu Lale, czyli Maja,
2: Oniczka,
3: Olivia
4: i Ula. A wysłuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
2: Dzisiaj przejęłyśmy antenę Radia Kiss FM i mamy dla Was przygotowane najświeższe premiery i numery, które teraz cały czas trendują w socialach.
3: Już na początku tej godziny zagrałyśmy nasz nowy numer, ale stwierdziłyśmy, że skoro jesteśmy tutaj same, no i przejęłyśmy to radio, to jeszcze w tej godzinie będziecie mogli usłyszeć nasz numer.
2: Oh yeah. Ale to potem. I jeszcze obiecujemy Wam, że opowiemy Wam więcej o tym numerze i o wszystkich kulisach. Ale zanim to jeszcze musicie z nami być trochę i trochę poczekać.
3: Tak, pogadamy o teledysku, który też dzisiaj wyszedł.
4: Ale o tym więcej już za chwilę i koniecznie z nami bądźcie. Bo Lale przejęły Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: Lale przejmują Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always.

0: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi. Lale przejmują radio Kiss FM.
1: Hejka, tu znowu Lale, które przejęły Kiss Music Friday w radiu Kiss FM, oczywiście.
2: Mamy jeszcze sporo ciekawostek przygotowanych na dzisiaj, słuchajcie. Standardowo pogadamy o naszej nowej piosence Ej Lala, bo to jest bardzo ciekawy temat i troszkę opowiemy tutaj o teledysku naszym również. I zagramy w naprawdę fajną grę.
1: Ale też za chwilę opowiemy o kulisach i ciekawostkach, o czymś, czego pewnie się nie domyślacie, jeśli chodzi o ten projekt.
3: Tak, ale najpierw obczajcie ten numer, który pojawił się dzisiaj i jest świetny. Bambi i BDS w numerze Cyrk. Lecimy.

0: FM.
1: Moi drodzy, to znowu my. Nigdzie się nie wybieramy na razie. Czyli Lale w Radiu Kiss FM Music Friday. No i właśnie pogadamy sobie teraz trochę o teledysku, o naszych pomysłach i inspiracjach.
0: Tak, no to pewnie jak widzieliście zapowiedź klipu, taki fragment, gdzie rozmawiamy przez telefon i planujemy tą przygodę. Pamiętacie film Mean Girls? Myślę, że to jest klasyk. To są też te czasy.
2: Myślę, że tak. Myślę, że każdy oglądał
0: kiedyś. Więc właśnie ten film był inspiracją między innymi. Finalnie ten fragment, który widzieliście na przykład na Instagramie, nie wleciał do samego klipu, ale na przykład Step Up.
2: Step Up też był wielką inspiracją. Jak mogliście zauważyć naszą choreografię, gdzie tańczymy z wieloma tancerzami i my tam w środku.
1: I mamy taki film,
2: właśnie inspiracja.
1: Taki luźny.
2: Taki klimat chciałyśmy właśnie oddać w naszym teledysku.
0: Cała ta taka brudna hala, te światła. Myślę, że oddałyśmy ten klimat tych lat.
1: Lat 2000. Tak. To właśnie było.
2: To jest bliskie, myślę, naszym sercom po prostu i to chciałyśmy przekazać.
0: No i same stylizacje też były inspirowane mocno właśnie Bratz, Spice Girls.
2: Tak.
0: Christiną Aguilerą właśnie za czasów.
1: No a co się działo na klipie? Długo nagrywaliśmy bardzo nasze solowe sceny. Mm-hmm. To nam zajęło tak naprawdę większość dnia. No i na koniec już zmęczone na tą halę weszłyśmy. Ja się w ogóle wytarzałam w tym. Tam było pełno piachu i sobie usiadłam.
0: Tak,
1: i
0: a Mieszka sobie i usiądzie.
1: Tak.
2: Ale dziewczyny, musicie przyznać i myślę, że to właśnie ta druga część naszego teledysku poszła nam bardzo szybko, bo tak naprawdę my nie miałyśmy powtórek. My po prostu weszłyśmy, zrobiłyśmy robotę i
1: i wszyscy byli w szoku.
2: Tak.
0: Tak, bo to jest dosyć wymagające tyle osób tańczących zgrać.
1: Tak, no, dałyśmy radę super, kochane.
0: Tak.
1: No. Super. Jestem z nas mega dumna. A teraz, kochani, nie o teledysku, tylko o muzyce, bo już teraz wlatuje René i Charlie Moncler z numerem Podeszwy w Kiss Music Friday. Yeah!

0: wy słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. I teraz wjeżdżamy, słuchajcie, z grom. I pamiętajcie, my tutaj jesteśmy dalej, lale. I tak jak wam obiecałyśmy, to właśnie teraz będziemy sobie zdawać pytanka.
1: Tak, i to będzie świetna okazja, żebyście no troszeczkę lepiej nas poznali.
2: I my, żebyśmy się lepiej poznały.
0: No to co? Pierwsze pytanie, no to dobra, która szybciej nauczyła się układu tanecznego do naszego teledysku? No to chyba jest
3: Maja.
4: Maja,
0: tancerka.
1: Szybko poszło.
0: Szybkie pytanko. No dobra, no to dalej lecimy. Która najprawdopodobniej jako pierwsza trafiłaby do aresztu? To mocne pytanie.
2: Dobra, ja bym odpuliła najpierw Maję. I Moniczkę.
0: Serio?
2: Ja właśnie chciałam powiedzieć,
1: że Moniczkę.
2: Moniczka musi dbać o PR, ona nie może iść do aresztu.
1: Aczkolwiek nie patrząc na to, na ten cały PR i tak dalej, to jakoś tak mi się wydaje, że Moniczka.
0: No dałem siebie.
2: Nawet przez przypadek.
1: Tak się kojarzysz.
0: Ja bym dała totalnie.
1: Serio?
0: Tak.
1: A Oliwka też dałaś Monikę?
2: No jak nie Monika, to pewnie ty, Jula.
0: Aj, pięknie, kurde, Jula.
2: Powiedziałam, że jesteś prosto z mostu i...
1: Dobra, no to dalej.
0: Kolejne pytanko. Dalej. Która miała więcej chłopaków?
1: To no ciekawe pytanie.
0: Nie mamy pojęcia, więc musimy trochę tak strzelać. No i ja bym strzeliła, że Oliwka.
5: Ja też właśnie.
1: Ja też bym dała Oliwkę.
2: A ja bym strzeliła...
0: A ile miałaś?
2: Moniczkę, bo jest najstarsza.
0: Jestem najstarsza, ale ja miałam tylko jednego.
1: No Oliwka, ile ty miałaś?
2: Ja miałam... No dwóch.
0: O, a wy?
2: Dwóch.
5: No ja jednego.
1: Jednego.
0: O, to dobrze powiedziałeś, że super.
1: No, tak, dobra. Tak.
0: Dobra, kolejne pytanko. Która częściej się spóźnia? No okej, okay, no. A możemy przejść do kolejnego?
1: A nie, a może nie możemy?
0: No to co, ja myślę, że... Julia Maja!
1: Jednogłośnie myślę, że
0: przyznaję się, trochę się spóźniam, to prawda, ale pracuję nad tym, żeby się nie spóźniać. No dobra, ostatnie pytanie. Która siedzi najwięcej na telefonie? O matko!
2: Ogólnie myślę, że Moniczka, ale teraz to już wszystkie siedzimy
0: chyba
2: na telefonie
0: teraz.
2: Mega dużo, bo mega dużo się dzieje w social mediach, więc ciągle coś tam sprawdzamy,
0: tak,
2: nagrywamy.
0: Ale ja się przyznam, że jestem uzależniona trochę, no.
2: Ja ale ja też jestem.
1: Ja
0: masakra,
1: też,
0: no. Masakra. Zostawcie telefony, tak. Taka rada do młodszych słuchaczy, zostawcie, idźcie na spacer. Jeszcze są w miarę ciepłe dni, zaraz będzie minus,
1: tak,
0: kurde,
1: także proszę, wychodzimy na pole.
0: Wychodzimy i zostawiamy telefon.
1: O Boże,
0: i ja dzisiaj
1: pole.
0: Też się do tego, na pole, ta co mówi.
1: Kraków pozdrawiam, o, najlepszy po prostu Kraków mój, pozdrawiam wszystkich.
0: Dajcie znać, czy mówicie na pole, czy na dwór. A my? Słuchajcie, dziewczyny, lecimy dalej, tak?
1: Tak.
0: Malik, Montana i Huncho z numerem Mami w Radiu Kiss FM.

0: Girl in Red z utworem Blue na antenie radia Kiss FM, a to jest Kiss Music Friday, które przejęłyśmy.
1: Słuchajcie, stwierdziłyśmy, że trochę tutaj poszpącimy i zmienimy tą playlistę, prawda?
2: No bo skoro my tu jesteśmy prowadzącymi, to możemy. I tak jak pewnie słyszeliście, na początku zagraliśmy nasz premierowy utwór Ej Lala i za chwilę zagramy go jeszcze raz, bo czemu nie?
0: Tak, także koniecznie z nami bądźcie, bo trochę więcej o nim opowiemy.

0: Lale przejmują radio Kiss FM.
1: Siema, tu Lale i dzisiaj my przejęłyśmy Kiss Music Friday w radio Kiss FM. Słuchajcie, tyle nowych premier, między innymi premiera naszej pierwszej piosenki Ej Lala.
2: Tak, i dzisiaj troszkę jeszcze w tej chwili z wami jesteśmy i opowiemy takie smaczki na przykład stworzenia samej piosenki. I ja tutaj mam, Jula, jedną taką rzecz. Juli się nie podobało, ja wymyśliłam. Jest ten fragment. Thank you, next. W kolejce następny. Jakby taki back, trochę takie, że język wystawiasz.
3: Back, to
2: i Julka na początku była jak, oh my god.
1: Julka, co to za back?
2: Nie.
1: Tak, kochana.
2: Ale ja mówię, dziewczyno, zobaczysz, to będzie dobre. I finalnie chyba ci siedzi.
1: Tak, i każda próbowała zrobić ten dźwięk. Finalnie każda podchodziła po kolei.
2: Tak, i Oliwka zrobiła najlepiej. Bek.
3: Powiedzmy, że jest dobrze. Jeżeli też chodzi w sumie o sam proces powstawania piosenki, jak na przykład dzielimy się właśnie różnymi fragmentami, to też wygląda w ten sposób, że działamy tak naprawdę wszystkie dla dobra naszej grupy i każdy po prostu śpiewa całą piosenkę, a potem finalnie wybieramy te fragmenty, gdzie każda z nas po prostu brzmi najlepiej. Więc
2: żeby
3: tak wygląda
2: finalnie piosenka brzmiała dobrze.
3: Tak, dokładnie.
1: Tak jest. No to co? Usłyszymy teraz jeszcze raz naszą nutę.
2: No tak, bo przejęłyśmy to radio, więc włączamy sobie.
3: Dokładnie.
2: To.
3: Kto nam zabroni?
2: Let's go!
1: Ej, Lala.
0: Lale.

0: właśnie tutaj zdążyłyśmy sobie potańczyć troszeczkę naszą choreografię.
1: Ale już, słuchajcie, wychodzimy stąd. Już godzina minęła, więc no dobra, no już.
2: Już myślę, że tak dobrze nam pracę już oficjalnie.
0: Tak, może profesjonalistom, proszę bardzo.
2: No to dziękujemy, dziewczyny, że do nas padłyście. Jak się prowadziło w radiu?
3: Super.
0: Fajnie, trochę stresik.
4: Nie ma adrenalinka taka.
3: Tak, ale
1: podziwiamy was naprawdę.
0: Cztery babki to jest troszeczkę chaos, ale fajnie było.
5: Ja po dzisiaj się naprawdę boję. W sensie, ja nie wiem, czy my jeszcze będziemy mieli nasz program po dzisiaj. Naprawdę, bo rozwaliłyście system.
2: Dobra, dziewczyny, ale ja słyszałam, że wy za niedługo coś już może będziecie wydawały. Czy to prawda?
1: Tak, i słuchajcie, możecie w klipie wyczaić mały smaczek podpowiedź, co a propos właśnie kolejnej piosenki, która jest, będzie szybciej niż myślicie.
2: No dobra, czyli jak już wydacie, to wbijecie do nas, to jest pewne.
3: Tak, tak. Oglądacie.
2: No to my dziękujemy wam, było świetnie. Możecie częściej wpadać i nam tam zabierać pracę.
1: No, dobra, pomyślimy.
3: Super.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers.

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat.

Studnia bez dna, zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzeba.